wanaitwa Dar es Salaam Jazz Band. Dar Jazz Band wakiwa nakwambia wewe mtoto acha kupiga moyo. Dakika 37 kautulia. Wewe mtoto acha kupiga moyo. Wacha kuleta matata. Nyumbani Afrika bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji.